Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

na naszej antenie Horyzont i W pół drogi towarzyszy Wam Radio Synteza. Daleka fala, tamte dni. Teraz jazz z odrobiną nostalgii.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

Deszczowe ulice Credo. Teraz muzyka z deszczowym nastrojem, nawet przy pogodnym niebie.

teraz pop we włoskim wydaniu językowym. Vecchio capitano i un mare che amo di più.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór W świecie filtrów to A. Sparrow, a wy słuchacie Radia Synteza. Na antenie Radia Synteza leniwe poranki i niech będzie.

Aeviksa United Hearts. Tak brzmi nasz wieczorny przystanek na tanecznym parkiecie. Zostańcie z muzyką. Teraz Wes M. Sapa i No Somos Nada.

Ace Sparrow tym razem zaprasza w stronę transu. Ace Sparrow i Jestem AI.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Polifonia, sygnał nocy. Radiowy sygnał stał się tu początkiem opowieści o pamięci i intuicji.

To Wildtek i Deep in the Night. Dynamiczny, elektroniczny akcent powoli dobiega końca.

skończy się, gdy jutro nie nadejdzie na naszej antenie A Sparrow, tu Radio Synteza.

0: na antenie Radia Synteza, na czas i na razie.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję.

to horyzont i pół drogi. Między uczuciem a decyzją potrafi pojawić się trudne milczenie. Teraz daleka fala w utworze Tamte dni.

0: Dzwonimy na chwilę przy spokojnej balladzie Ace Parrow i Bez powodu.
1: Nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy,

Vecchio capitano, un mare che amo di più. Włoski język wybrzmiał przed chwilą na naszej antenie.

to Ace Sparrow i W świecie filtrów. To było spotkanie popu i hip-hopu z polskim tekstem.

juntos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

to Tomek Keen i Crazy Beat. To była kolejna odsłona elektronicznego repertuaru Tomka Keena.

kończy się Zostań na naszej antenie Karma dla Kota. Tu Radio Synteza. Rocket Science, miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

Tomek Keen, Exotic Dreams. Muzyczna ciekawość prowadzi tego twórcę także w stronę brzmień filmowych. Zapraszam do słuchania Static Lovers i Kino. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy...

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

0: zrobiła ludzki wrak.
1: Ace Sparrow tym razem zaprasza w stronę transu. Ace Sparrow i Jestem AI.

Schadość na 56. The Space Between Us. Fortepian i kobiecy wokal spotkają taneczną energię oraz melancholię.

to karma dla kota i przytul go. Odrobina humoru, trochę melancholii i dużo ciepła. Na antenie Radia Synteza Gage Perreau i historia pewnego jachtu

Mechanika, rozpędzam się. To była muzyczna opowieść o ruchu i wolności. Zostańcie z muzyką, teraz Fearless Hearts i No Fear.

to polifonia i rozpędzam się. Bycie w drodze potrafi dawać zarówno energię, jak i spokój.

Raz, dwa. Mikrofon sprawdzony. Wchodzę w to bez strachu.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Polifonia, sygnał nocy. Radiowy sygnał stał się tu początkiem opowieści o pamięci i intuicji.

Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

to Registers i Live Your Life. Ten lekki rytm niósł prostą zachętę do zostawienia złych myśli za sobą. Pora na elektronikę w klubowym wydaniu Club 24 i Dance All Night.

Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu klubowi.

to Dear Human i Say It Now. Ważne słowa zasługują na swój moment. Did you send it?

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu. Potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem.

0: My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
0: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
0: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
0: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
0: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
0: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz. Ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
0: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
0: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
0: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki?
0: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
0: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
0: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
0: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
0: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy, nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
0: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
0: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję.
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
0: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
0: Piksel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
0: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy Przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
0: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
0: W raporcie zapisano, człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
0: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
0: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
0: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
0: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
0: Dlatego kot wychodzi z pokoju, nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
0: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
0: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
0: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
0: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
0: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom. Piksel swój zakątek. A my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
0: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
0: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
0: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
0: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
0: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Pixela.
1: Jakie?
0: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie.

0: Full Wypas, Andrzeju. Rockowy refren i absurdalne sytuacje pomogły oswoić codzienne problemy.
1: Andrzeju, no już, nie denerwuj się.
2: Yeah, 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.
3: None!

To Vacancy Zero i Rent Free. Nie każda cudza opinia musi na stałe zamieszkać w naszej głowie. Ciężkie riffy i zachęta do pierwszego kroku. Przed nami motywujący rok. Standard i po co ci strach?

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj sprawdzimy, jak własna głowa potrafi nas przekonać do czegoś, czego wcale porządnie nie sprawdziliśmy. Piotrze, kiedy ostatnio byłeś absolutnie pewny swojej racji?
2: Przed chwilą. Byłem pewny, że przygotowałem doskonały początek audycji. Potem zobaczyłem twoją minę i postanowiłem zebrać więcej danych.
1: Bardzo dobry odruch. Porozmawiamy o efekcie Dunninga-Krugera i kilku innych pułapkach myślenia. Bez diagnozowania sąsiadów. Każdy dostaje dzisiaj własne lusterko.
2: To proponuję wyprawę po nowy ekspres do kawy. Wszystko będzie zmyślone, ale pokusy mogą zabrzmieć znajomo. Obejrzałem dwa filmiki, przeczytałem trzy komentarze i już wiem, który ekspres powinien kupić każdy człowiek.
1: Nawet ten, który pije herbatę?
2: Zwłaszcza on. Jeszcze nie rozumie, jak bardzo potrzebuje mojej ekspertyzy.
1: I tutaj zatrzymajmy tę scenkę. Efekt Dunninga-Krugera dotyczy rozbieżności między umiejętnościami w określonym zadaniu, a oceną tych umiejętności. W badaniach osoby ze słabszymi wynikami często oceniały się zbyt wysoko względem rzeczywistego poziomu.
2: Czyli znam kilka fachowych słów o kawie, ale nie umiem jeszcze rozpoznać, czego nie wiem. Wypowiadam słowo ekstrakcja i już czuję, że powinienem mieć własny gabinet.
1: Jedno z wyjaśnień mówi, że wiedza potrzebna do dobrego wykonania zadania pomaga także zauważyć własne błędy. Kiedy jej brakuje, trudniej ocenić rezultat. Ale to nie jest prawo, według którego najmniej kompetentny człowiek zawsze ma największą pewność siebie.
2: A taki wykres krążący po internecie? Najpierw ktoś nie wie nic i jest zachwycony sobą, potem wpada do doliny rozpaczy, a na końcu zostaje mędrcem?
1: To popularny obrazek, nieuniwersalny rozkład jazdy ludzkiego rozwoju. Naukowcy dyskutują też, ile w obserwowanym efekcie wynika ze sposobu pomiaru i statystyki. Lepiej zachować tę ostrożność, niż używać nazwiska jako eleganckiego zamiennika obelgi.
2: Czyli gdy ktoś się ze mną nie zgadza, nie mogę powiedzieć, znam psychologiczny powód, dla którego powinieneś zamilknąć.
1: Możesz powiedzieć, tylko niczego tym nie dowiedziesz. Za to we własnej kuchni możesz zrobić mały sprawdzian. Zanim spróbujesz kawy, zapisz, czego się spodziewasz. Potem porównaj smak, sposób przygotowania i kolejne próby. Niech wynik ma szansę poprawić twoją opinię.
2: Wracamy do naszego ekspresu. Wybrałem model, bardzo mi się podoba, i teraz szukam opinii. Wpisuję, dlaczego ten ekspres jest znakomity? To przecież zwykłe zbieranie informacji.
1: Z pytaniem, które już trzyma kciuki za odpowiedź. Tak może wyglądać błąd potwierdzenia. Łatwiej szukamy i przyjmujemy to, co pasuje do naszego przekonania, a niewygodne informacje oceniamy surowiej albo pomijamy.

0: Pięć pochwał uznaję za dowód. Jedną krytyczną recenzję za pecha. Dwie krytyczne recenzje za wyjątkowo złośliwych ludzi. Trzy za zorganizowany spisek miłośników herbaty.
1: A przecież nie każda krytyczna recenzja musi być dobra. Chodzi o równe zasady. Jeśli chwalisz opinię za szczegóły i własne doświadczenie autora, tych samych rzeczy szukaj w opinii nieprzychylnej.
0: Spróbuję więc inaczej. Zapytam, co w tym modelu najczęściej przeszkadza po kilku miesiącach używania? I czy to wada ważna dla mnie, czy dla kogoś, kto codziennie robi kawę całej drużynie?
1: Właśnie. Możesz też przed czytaniem ustalić, co naprawdę zmieniłoby twoje zdanie. Na przykład trudne czyszczenie, którego nie cierpisz. Jeżeli każdą nową informację potrafisz przerobić na zaletę, twoja opinia zrobiła się niewrażliwa na rzeczywistość.
0: Trudne czyszczenie rozwija cierpliwość. Hałas buduje charakter. Brak kawy ogranicza wydatki. Widzę, że umiałbym obronić nawet pustą obudowę.
1: A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Uważasz, że nowoczesne sprzęty są bez sensu. Wtedy możesz równie gorliwie zbierać same awarie, a dobre doświadczenia uznawać za przypadek. Sentyment do starego czajnika też potrafi mieć własny dział reklamy.
0: Podoba mi się, że zajrzałeś także do swojego lusterka.
1: Mój czajnik jest zresztą wspaniały. Mam na to mnóstwo starannie wybranych dowodów.
0: W sklepie czeka następna pułapka. Na ekspresie widzę przekreślone 2000 zł, a obok 1200. Od razu myślę, 800 oszczędności! Jeszcze go nie kupiłem, a już czuję się gospodarny.
1: To dobry przykład zakotwiczenia. Pierwsza podana liczba może stać się punktem odniesienia i pociągnąć późniejszą ocenę w swoją stronę. Nawet gdy nie jest najlepszą informacją o rzeczywistej wartości rzeczy.
0: Czyli w głowie porównuję 1200 z 2000. A powinienem jeszcze zobaczyć podobne urządzenia, swoje potrzeby i to, czy w ogóle chcę tyle wydać.
1: Tak. Wyobraź sobie, że identyczny ekspres stoi w drugim sklepie z samą ceną 1200. Bez wielkiej przekreślonej liczby możesz poczuć mniej entuzjazmu, chociaż z portfela znika tyle samo.
0: A ja przyszedłem z budżetem 800 zł, czyli moja wielka oszczędność właśnie wymaga dołożenia 400.
1: Dlatego warto ustalić własne kryteria przed oglądaniem ofert. Nie daje to pełnej odporności, ale dostarcza punktu odniesienia, który wybrałeś sam. Pytanie brzmi, co dostanę za tę cenę, a nie tylko jak duża liczba została przekreślona.
0: Słuchacie Radia Synteza. Nasz wyobrażony ekspres jeszcze nie trafił do koszyka, ale zdążył już wystawić kilka prób naszemu rozsądkowi. A teraz kolega opowiada mi, jak jego ekspres wylał wodę na cały blat. Opowieść jest tak barwna, że zaczynam widzieć fontannę w każdej kuchni.
1: Tu przydaje się pojęcie heurystyki dostępności. Oceniając, jak często coś się zdarza, możemy opierać się na tym, jak łatwo przypominamy sobie przykład. Żywa historia bywa pod ręką szybciej niż spokojne zestawienie wielu przypadków.
0: Przecież nie usłyszę przy każdym spotkaniu, mój ekspres znowu działał zwyczajnie. Przygotowałem kawę i nic nie wybuchło. Takiej opowieści brakuje zakończenia.
1: Dokładnie. Łatwo dostępne wspomnienie nie musi być reprezentatywne, ale nie należy też ignorować awarii tylko dlatego, że usłyszeliśmy o jednej. Warto sprawdzić, czy dotyczy tego modelu, w jakich warunkach wystąpiła i czy mamy szersze dane.
0: Czyli pytam, znam jeden głośny przypadek, ale spośród ilu urządzeń? I czy opowiadają mi o kolejnych awariach, czy wszyscy powtarzają tę samą historię o zalanym blacie?
1: Bardzo rozsądne pytania. Podobnie z pamięcią o własnym tygodniu. Jedna niemiła rozmowa może być tak wyrazista, że podsuwa ocenę ludzie ostatnio są okropni. Tymczasem kilka zwyczajnych uprzejmości nie dostało w pamięci tak mocnego oświetlenia.
0: Mogę więc przejrzeć konkrety. Kto pomógł, kto się uśmiechnął, kto mnie zdenerwował. Bez obowiązku udawania, że było cudownie, ale też bez pozwolenia, żeby jedna scena została redaktorem całego tygodnia.
1: Ładnie to ująłeś. Pamięć jest cenna. Tylko do liczenia często przydaje się również kartka. Zwłaszcza kiedy mocno czujemy, że coś zdarza się zawsze albo nigdy.
0: Dobrze, kupiliśmy ekspres. Mija miesiąc. Czyszczenie mnie męczy, kawa mi nie odpowiada. Ale urządzenie było drogie, więc każdego ranka dzielnie cierpię. Przecież muszę wykorzystać wydane pieniądze.
1: To przykład pułapki kosztów utopionych. To, co już bezpowrotnie wydaliśmy, może skłaniać do dalszego trwania przy decyzji. Nawet gdy od dzisiaj lepsza byłaby inna droga. Dotyczy to także czasu i wysiłku.
0: Tylko, że nie chcę wyrzucać rzeczy po pierwszym rozczarowaniu. Może wystarczy zmienić kawę albo nauczyć się obsługi.
1: I to jest uczciwy argument za kolejną próbą. Porównaj przyszłe korzyści i koszty. Ile wysiłku wymaga nauka, co może poprawić, czy można urządzenie sprzedać. Pieniądze, które możesz odzyskać, nadal mają znaczenie. Pułapka zaczyna się wtedy, gdy jedyny argument brzmi: już tyle zapłaciłem.
0: Czyli nie dostaję psychologicznej zgody na rzucanie wszystkiego. Mam sprawdzić, czy dalszy wysiłek czemuś służy. To jak z książką. Jeśli czytam dalej, bo zaczyna mnie ciekawić, świetnie. Jeśli wyłącznie dlatego, że przemęczyłem już 200 stron, mogę uczciwie odłożyć zakładkę.
1: Te przeczytane strony nie znikną, ale nie odzyskasz wczorajszego wieczoru, poświęcając kolejny. Pomocne pytanie brzmi: gdybym dziś zaczynał, znając obecną sytuację, czy wybrałbym dalszy ciąg?
0: Przy ekspresie odpowiedź może brzmieć: tak, jeszcze tydzień prób, ale z konkretnym pomysłem na poprawę. A przy książce: nie, dziękuję. Bohater od 100 stron szuka klucza i niech teraz trochę poszuka sam.
1: W naszej historii zmieściło się sporo mechanizmów. Najpierw wiedziałeś już wszystko. Potem szukałeś pochwał. Cena na metce podpowiedziała okazję. Opowieść kolegi podpowiedziała katastrofę, a dawny wydatek próbował zaplanować ci następne poranki.
0: Mój mózg otworzył jednoosobową agencję doradczą i żadnego działu kontroli jakości. Ale nie chciałbym po tej audycji podejrzewać każdej myśli o oszustwo.
1: I słusznie. Skróty myślowe pomagają nam działać bez analizowania wszystkiego od początku. Kłopot pojawia się, kiedy szybkie wrażenie uznamy za wystarczający dowód. Przy ważniejszej decyzji można zrobić pauzę i poszukać czegoś, co sprawdzi nasze pierwsze odczucie.
0: Ja zabieram pytanie, co zmieniłoby moje zdanie? Bo jeśli odpowiem, że absolutnie nic, to być może nie prowadzę już dochodzenia, tylko pilnuję pomnika własnej racji.
1: A ja? Skąd to wiem? Z porównania? Z doświadczenia? Z czyjejś historii? Czy tylko z bardzo przekonującego wrażenia? Nie muszę natychmiast mieć odpowiedzi. Czasem wystarczy zauważyć, czego jeszcze nie sprawdziłem.
0: Spróbujcie dziś, przy jednej drobnej decyzji. I dajcie znać, która pułapka zabrzmiała znajomo. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl.
1: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Zostawiamy Was z muzyką i odrobiną miejsca na zmianę zdania.
0: A ja idę zrobić herbatę. Nie dlatego, że wygrała spór. Po prostu mam ochotę. Radio.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Mechanika, rozpędzam się. Pulsujący bas i gitary zabiorą nas w drogę.
2: Rozpędzam się.

to kremówki i lubię. Humor i muzyczna swoboda nadały tej codzienności niezwykłe barwy. Zostańcie z muzyką. Teraz Metal Illness i The Crucible of Fire.

Za nami Lion's Legacy i Path of the Lion. Tu Radio Synteza. Na naszej antenie znów zabrzmi polski rock, Ace Sparrow i Obca.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Piotrze, napisałeś mi rano, przyjdź wcześniej, musimy sprawdzić kota binarnego. Przyszedłem. Mam okulary i trochę obaw.
2: Miało być kodu binarnego. Podyktowałem wiadomość i nie sprawdziłem tekstu. Ale skoro już jesteśmy, sprawdzimy oba. Dzień dobry, tu Radiosynteza. Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Przynajmniej wiemy, jak powstała dzisiejsza audycja. Jedna literka poszła na spacer, a my mamy kota w dokumentacji.
2: Pytanie brzmi, czy kot rozumie kod binarny? A przy okazji, ile kotów zmieści się w zdaniu, zanim przestanie ono cokolwiek wyjaśniać?
1: W moich zdaniach zwykle mieści

0: ci się jeden przecinek, wchodzi w połowie i wszyscy zapominają, jaki był początek.
1: W zapisie binarnym używamy zera i jedynki. Z ich ciągów można budować zapisy liczb, a przy ustalonych regułach kodować także tekst czy obraz.
0: U mnie zero to liczba kotów, które reagują na prośbę zejść ze stołu. Jeden to liczba kotów na stole.
1: Czyli ten sam kod daje ci obie wartości, zależnie od pytania.
0: Bardzo oszczędne urządzenie robi wszystko na jednym futrze.
1: Ale to jeszcze nie znaczy, że rozumie zapis. Jeśli kod siądzie raz na kartce z zerem, a raz na kartce z jedynką, mogę opisać jego wybory. Nie mogę od razu uznać go za informatyka.
0: Szkoda. Przecinek usiadł wczoraj na instrukcji i bardzo liczyłem, że teraz ktoś w domu będzie wiedział, jak ustawić zegar.
1: Mój Pixel przeszedł po klawiaturze, gdy próbowałem napisać krótką notatkę. Powstał ciąg znaków, którego nie umiałem przeczytać, a okno na ekranie zrobiło się większe.
0: Znał skrót, którego ty nie znałeś. To musi boleć.
1: Najbardziej bolało, że potem spokojnie usiadł obok i patrzył na mnie, jakbym miał już tylko wykonać resztę. Przez chwilę naprawdę próbowałem odgadnąć, co chciał osiągnąć.
0: Ciepły komputer. Osiągnął ciepły komputer. Reszta to twój wkład w interpretację dzieła.
1: Możliwe, ale nazwałem plik kod źródłowy, żeby zachować go do dalszej analizy.
0: A kiedy go skopiowałeś, miałeś kota zapasowego?
1: Tak. Pierwsza kopia bezpieczeństwa, która nadal może zrzucić coś z biurka.
0: Nie, plik nie może. Znowu pomieszały ci się koty z kodami.
1: Wyobraźmy sobie kontrolkę przy misce. Zgaszona oznacza 0. Miska pusta. Zapalona oznacza 1. Jedzenie jest. Chciałem zbudować taki wskaźnik.
0: Dla kogo? Kot sprawdzi miskę bez kontrolki, a ty będziesz musiał sprawdzić i miskę, i kontrolkę.
1: Dla wygody.
0: Czyjej? Bo jak na razie tylko kontrolka zyskała zajęcie.
1: Dobrze, projekt wraca do szuflady. Ale rozważałem go z pełną powagą, podczas gdy Pixel jadł śniadanie i najwyraźniej nie cierpiał na brak informacji.
0: A ty budowałeś osobny sygnał mówiący to, co kot właśnie demonstrował całą głową.
1: Ty nigdy nie próbowałeś rozszyfrować kociego sygnału?
0: Próbowałem. Przecinek miauczał pod szafką. Uznałem, że chcę zabawkę. Przyniosłem zabawkę, nic. Poprawiłem koc, nic. Pokazałem mu miskę. Popatrzył na mnie, jakbym zupełnie nie przygotował się do rozmowy.
1: Co oznaczał komunikat?
0: Nie wiem. W końcu kichnąłem, a on odszedł. Przez pół dnia podejrzewałem, że odpowiedziałem prawidłowym hasłem.
1: Piękne. System rozpoznawania człowieka po kichnięciu.
0: Bardzo niewygodny przy ponownym logowaniu. Nie chciałem go wdrażać w całym mieszkaniu.
1: I tu jest ważna rzecz. Żeby czytać kod, trzeba znać regułę, która łączy znaki ze znaczeniem. Same zera i jedynki nie zdradzają, czy zapisano w nich literę, liczbę czy fragment obrazka.
0: Tak jak samo miał, nie mówi mi, czy mam otworzyć drzwi, przesunąć nogę, czy przestać prezentować kota gościom.
1: Mamy kontekst i obserwacje, ale to nie gotowy słownik. Jeśli sami wymyślimy, że jedno miauknięcie oznacza 0, a dwa jedynkę, kot nie podpisuje przez to naszej umowy.
0: Zwłaszcza, że podczas podpisywania umowy najchętniej położyłby się na niej w całości.
1: Proponuję więc słownik jawnie niedorzeczny. Kot kreskowy. Zwierzę w paski, którego nie należy próbować skanować przy kasie.
0: Bo zamiast ceny poznasz opinię o obsłudze.
1: Kod pocztowy. Zawsze przychodzi pod twój adres, ale przesyłkę uznaje za doręczoną dopiero po obejrzeniu pustego opakowania.
0: Mam kota dostępu, leży w przejściu. Bez jego udziału nie przejdziesz, a próba obejścia wymaga dodatkowego uwierzytelnienia na palcach.
1: I kot błędu. Patrzysz na niego, patrzysz na przewróconą doniczkę i od razu wiesz, że coś poszło nie tak. Ale komunikat nie wyjaśnia przyczyny.
0: Przyczyną podobno była grawitacja. Kot wyłącznie zauważył możliwość jej zastosowania.
1: To już nie kot błędu, to konsultant do spraw spadków.
0: Wypłatę też przyjmuję z góry, najlepiej z kuchennego blatu.
1: A kot dachowiec?
0: Kot na najwyższym poziomie. Dokumentacja niedostępna z drabiny.
1: Musimy uważać, bo zaraz ktoś naprawdę zechce z tego złożyć program.
0: Program już mamy, radiowy. Pierwszy, w którym błąd w wiadomości awansował na głównego bohatera.
1: Brakuje nam jeszcze kota Schrödingera. Przy kocie binarnym trudno ominąć pudełko i pytanie o to, co właściwie wiemy, zanim zajrzymy do środka.
0: U mnie, zanim zajrzę do pudełka, wiem jedno. Jeśli kupiłem coś dla kota, będzie bardziej zainteresowany pudełkiem niż zakupem.
1: To osobna dziedzina. Kot Schrödingera jest bohaterem doświadczenia myślowego o opisie kwantowym i pomiarze. To nie przepis na testowanie domowego kota i nie nazwa zwykłego braku wiedzy, gdzie on siedzi.
0: Czyli kiedy nie wiem, czy przecinek jest w pudełku, czy pod łóżkiem, nie mogę powiedzieć, że mam własną superpozycję.
1: Możesz tak zażartować, ale samo nasze nie wiem nie wystarcza do stwierdzenia superpozycji kwantowej. Nieobecność kota przy misce też nie robi z kuchni laboratorium.
0: Bardzo dobrze, bo w mojej kuchni jedyną nierozstrzygniętą sprawą jest to, kto schował pokrywkę do niewłaściwej szuflady. I akurat kota o to nie podejrzewam.
1: A ja mam własną, całkowicie kuchenną wersję pudełka. Kupiłem Pikselowi legowisko. Wyjąłem je, rozłożyłem, poprawiłem. Piksel usiadł w kartonie. Włożyłem legowisko do kartonu. Wyszedł.
0: To nie była superpozycja, to była recenzja wystroju wnętrza.
1: Wyjąłem legowisko. Wrócił do kartonu. Przesuwałem oba przedmioty i czułem, że treść zadania zmienia się po każdej odpowiedzi.
0: A wystarczyło uznać, że kupiłeś bardzo elegancką wkładkę transportową do dobrego kartonu.
1: Właśnie. Ostatecznie legowisko stoi w rogu. Karton obok, a kot śpi na moim swetrze. Wynik stabilny. Godność obserwatora trochę mniej.
0: Spróbuj potraktować sweter jako wyposażenie badawcze. Od razu będziesz wyglądał na człowieka, który nad tym panuje.
1: Zrobię etykietę. Stanowisko do obserwacji utraty swetra. Tylko nie zapiszę jej zerami i jedynkami, bo potem sam nie znajdę swetra.
0: Za to kot odczyta ciepło. I może właśnie dlatego nie potrzebuje naszego sposobu zapisu. My rozmawiamy o symbolach, a on już wygodnie siedzi.
1: Czy kot w ogóle ma powód, żeby nauczyć się naszego kodu? W naszej zabawie cały system działa tak. Kot miauczy, człowiek sprawdza, człowiek poprawia.
0: Po co kot ma pisać program, skoro trafił na gotowego wykonawcę? U mnie podstawowa komenda brzmi: stań pod szafką i wyglądaj, jakbyś wiedział coś ważnego.
1: A człowiek uruchamia wszystkie dostępne funkcje po kolei.
0: Z wyjątkiem tej właściwej, więc kot uruchamia komendę jeszcze raz. Prawdopodobnie dlatego tak często czuje się jak aktualizacja, która niczego nie poprawiła.
1: Mógłbym napisać ci, że mam w domu 1-0 kotów, tylko musiałbym zaznaczyć, w jakim systemie liczę.
0: Bo ja od razu zacząłbym przygotowywać 10 misek.
1: A zapis 1-0 w systemie dwójkowym oznacza 2. Wystarczyłyby 2 miski.
0: Z punktu widzenia kota informowanie mnie o pomyłce byłoby więc bardzo nierozsądne.
1: Zostawmy miski do przeliczenia. Sam ciąg zer i jedynek wygląda tajemniczo, więc łatwo uznać go za szyfr.
0: Zwłaszcza jeśli kartkę znajdziesz pod kotem, który odmawia wyjaśnień.
1: Sam zapis binarny nie zapewnia jednak tajności. Jeśli znam sposób kodowania, mogę go odczytać. Kodowanie i szyfrowanie to różne sprawy.
0: Tak jak list położony na stole i list położony pod przecinkiem. Treść może być ta sama, ale do drugiego znacznie trudniej uzyskać dostęp.
1: Do słownika brakuje mi jeszcze kota w butach. Ten chyba od razu rozumie kod dotyczący ubioru.
0: Przyszedłby w butach i ogłosił, że jest ubrany. Spróbuj dopisać resztę regulaminu komuś, kto już stoi w progu i uważa rozmowę za zakończoną.
1: Zaprosiłbym go do studia. Przynajmniej mielibyśmy gościa przygotowanego do wyjścia.
0: Mielibyśmy 4 buty na stole i gościa zainteresowanego przewodem od słuchawek. Z rozmowy o kodzie binarnym zrobiłby się program o rozwiązanych sznurowadłach.
1: Przyznaję, wolę piksela boso. Ostatnio podczas mojego czytania położył łapę na ekranie. Zapytałem, co chcesz mi pokazać? Przesunął łapę. Przesunąłem tekst. Znowu położył łapę.
0: I znowu uznałeś, że macie wspólny projekt.
1: Przez chwilę tak, potem zobaczyłem odbicie lampy, które wędrowało po ekranie. Cała nasza współpraca opierała się na tym, że on patrzył na światło, a ja na niego.
0: To akurat bardzo ładna scena. Dwóch zainteresowanych tym samym ekranem, każdy z zupełnie innego powodu.
1: I żaden nie wiedział, nad czym pracuje drugi. Piksel odszedł, a ja zostałem z notatką. Kot niczego nie zatwierdził.
0: Za to pomógł ci zauważyć własne założenie. Wcale nie musi być programistą, żebyś przy nim czegoś się nauczył.
1: Nasze anegdoty nie dają więc podstaw do uznania kota za znawcę kodu binarnego. Chodzenie po klawiaturze nie jest egzaminem z kodowania.
0: Całe szczęście. Ja czasem chodzę po kuchni i też nie chciałbym, żeby od razu oceniano mnie jako kucharza.
1: Mamy za to praktyczne odkrycie. Kiedy prosisz o sprawdzenie kodu, przeczytaj wiadomość przed wysłaniem. Inaczej ktoś przyjdzie z okularami oglądać kota.
0: I przygotuj okulary także dla kota. Niech zobaczy, z kim ma do czynienia.
1: Jeśli macie własne gry słów z kotem i kodem, napiszcie je w komentarzach. Subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Komentarze złożone z samych zer i jedynek będziemy czytać nieco wolniej.
0: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólną zabawę i oddajemy anteny muzyce.
1: Igorze, tylko pamiętaj zabrać swojego kota źródłowego.
0: To twój plik.
1: A, rzeczywiście. Znowu literka.
0: Zapisz go i zamknij. A gdyby zamiałczał, nie poprawiaj. Mamy temat następnej rozmowy. Radio

Tomek Kin, Good Days. Za nami spotkanie z artystą, który zajmuje się także muzyką filmową.

0: to Sexto Sol i Vamos. To była historia o przeżywaniu chwili w latynoskim rytmie.
1: Zostańcie z muzyką, teraz Ace Sparrow i Goście z Morza.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

Polifonia, sygnał nocy. Radiowy sygnał stał się tu początkiem opowieści o pamięci i intuicji.

To Sonder i Desiderata, Hermana. Łagodność wobec siebie i innych to myśl, którą warto zachować.

sercem miasta Warszawa. Ulice i miejskie marzenia znalazły w tej piosence wspólny rytm.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim komputerze, czy ludzie korzystają z tego codziennie bez problemów?
1: Widzę, że nie pozwolisz mi od razu chwycić za śrubokręt.
2: Programowi śrubokręt raczej nie pomoże. Ale twoją ochotę do rozkręcania wszystkiego zauważyłem.
1: To umówmy się na fikcyjny przykład. Mamy niewielki program, który pokazuje kolejność korzystania z sal w Domu Kultury.
2: Godziny, nazwy sal, kilka spotkań, coś, z czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
2: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
3: Myślę nawet

0: nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
1: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
0: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć i zobaczyć, czy nadal działa.
1: Można sprawdzać, tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
0: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
1: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
0: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło i ma chwilę poczekać.
1: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
0: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
1: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
0: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali, a może według kolejności dodania.
1: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
0: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
1: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
0: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach. Dwa o tej samej godzinie. I listę bez żadnego spotkania.
1: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
0: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
1: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
0: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
1: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
0: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
1: I własny komentarz sprzed roku.
0: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
1: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
0: Wracamy do naszego programu. Ustalamy, że przy tej samej godzinie ważna jest kolejność zapisów. Po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
1: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
0: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
1: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
0: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
1: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
0: Czyli nie piszę testu o treści, najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
1: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
0: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
1: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
0: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa.
1: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
0: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
1: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
0: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
1: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
0: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
1: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
0: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
1: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
0: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
1: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
0: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
1: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
0: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
1: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
0: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
1: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
0: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
1: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
0: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
1: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
0: Dane wejściowe, ustawienia, wersje narzędzi, kolejność działań. Wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
1: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
0: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
1: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
0: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
1: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
0: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
1: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile możesz przy niej niechcący poruszyć.
0: Mogę zacząć od nazw, krótkiego opisu albo wydzielenia małego fragmentu zamiast od przebudowy całego programu.
1: Tak, jeśli potrafisz sprawdzić, że przy tej zmianie zachowanie pozostaje właściwe, mniejszy zakres zwykle łatwiej zrozumieć i ocenić.
0: Czyli entuzjazm kieruje w małe, sprawdzalne kroki.
1: Zostaje ci jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
0: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje, bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
1: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
0: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
1: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
0: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
1: Za to życzliwa.
0: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
1: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
0: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
1: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
0: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
1: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
0: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
1: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
0: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
1: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
0: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
1: Możemy więc zamknąć komputer ze świadomością, że jutro ktoś przeczyta właściwą godzinę we właściwym miejscu.
0: Jeśli lubicie rozmowy o technologii z odrobiną dystansu, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
1: Zapraszamy też na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
0: A teraz muzyka. Ten fragment audycji działa. I akurat wiemy dlaczego. Dobry utwór, chwila spokoju i wasze towarzystwo.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

to Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku. Miłość stała się tu oparciem w trudniejszych chwilach.

kończy się cebulowy na naszej antenie Dystopia, tu Radio Synteza. Zapraszam do słuchania Love Axis i Good Times.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy

0: najmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
0: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
0: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
0: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
0: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
0: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
0: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
0: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
0: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
0: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
0: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
0: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
0: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
0: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
0: A przecinek?
1: Igorze, kot złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
0: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
0: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem: tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
0: Piksel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
0: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy Przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
0: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
0: W raporcie zapisano: człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
0: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
0: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
0: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
0: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalności dyplomatyczną.
0: Dlatego kot wychodzi z pokoju, nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
0: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
0: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się pięcioma rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
0: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
0: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
0: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom. Piksel swój zakątek. A my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
0: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
0: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
0: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
0: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
0: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Piksela.
1: Jakie?
0: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Chess, Zodiac, gra. O, Londo, Kubryk, kto wie gdzie, Thanos jak Chess swój rytm bierze.

0: Pane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka

0: rosół i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
1: Już ciekawie. Użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
0: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
1: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
0: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
1: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
0: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
1: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
0: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
1: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
0: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
1: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
0: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
1: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
0: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
1: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
0: Po całym zestawie rzeczy. Jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
1: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
0: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
1: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
0: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
1: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
0: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
1: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
0: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
1: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
0: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
1: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
0: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
1: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
0: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
1: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
0: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
1: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
0: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
1: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
0: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład, od tej liczby łyżek już zupa.
1: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
0: Proszę nie mieszać, trwa ustalanie kategorii.
1: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
0: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
1: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
0: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
1: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
0: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
1: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
0: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
1: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
0: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos.
1: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
0: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
1: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
0: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
1: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
0: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
1: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
0: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
1: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
0: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
1: Nawet gdyby była podawana w kubku?
0: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
1: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
0: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
1: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
0: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
1: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
0: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
1: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
0: Mógłbym. Ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
1: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
0: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
1: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
0: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
1: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
0: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
1: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
0: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
1: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
0: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
1: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
0: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
1: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
0: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
1: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
0: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
1: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
0: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
1: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka. Radio

to Operate i Chase. Elektronika i operowy charakter stworzyły tu przestrzeń dla wyobraźni.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.

0: No właśnie, sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
1: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to twoja nowa osobowość.
0: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
1: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
0: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
1: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
0: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie, a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
1: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
0: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
1: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
0: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna tematycznie.
1: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
0: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
1: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
0: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
1: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
0: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
1: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
0: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
1: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
0: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
1: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
0: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
1: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
0: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
1: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
0: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
1: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
0: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
1: Piotrze, Pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
2: Dobrze.
0: Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
1: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
0: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
1: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
0: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
1: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
0: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
1: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
0: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
1: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
0: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
1: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
0: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
1: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
0: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
1: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę, że nie wymaga planu na najbliższe 5 lat.
0: A gdy sam zastanawiam się, czy chcę pójść dalej.
1: Możesz sprawdzić mały krok i zobaczyć, jak się z nim czujesz. Nie musisz z góry wybierać między wielką karierą a całkowitą rezygnacją.
0: Zaczynam podejrzewać, że najtrudniejsze w szukaniu pasji jest zostawienie sobie możliwości, żeby coś zwyczajnie lubić.
1: I możliwości, żeby czasem tego nie robić. Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
0: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli, dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
1: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś? Przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek.
0: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
1: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
0: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi jednak wolę spacer?
1: To iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
0: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest twoja wielka pasja, mógłbym zapytać, co ostatnio sprawiło ci przyjemność?
1: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
0: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
1: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
0: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
1: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
0: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa. Radio Synteza.

0: Polskie Radio, generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Static Lovers, kino. Teraz o samotności w sieci i porównywaniu się z idealnymi obrazami.

Une fille d'Avignon perdue. To był francuskojęzyczny akcent w radiu Synteza. Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

A Sparrow, Radiosynteza. Ta piosenka jest hymnem naszej stacji. Oddajemy głos muzyce.

0: on śpiewa.
1: To był utwór Dama Flisak na naszej antenie Brzdęk Nadbrzeża. Słuchacie Radia Synteza. Zostańcie z muzyką, teraz kremówki i koduje marzenia.

0: kiedy czas dojrzewania nadejdzie, zbierać mogliśmy.
1: Ej Sparrow, na chwilę. Ej Sparrow zaprasza nas do swojego rockowego repertuaru.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia zapraszają do domu, w którym wszystko jest inteligentne. Z wyjątkiem gościa, bo gość nie wie, jak zapalić światło.
2: Gość jest w porządku. To dom potrzebuje lepszego wychowania. Dziś sprawdzimy, kiedy domowe udogodnienia pomagają, a kiedy gospodarz musi prowadzić szkolenie jeszcze przed podaniem herbaty.
1: W naszym wymyślonym mieszkaniu czajnik ma zwyczajny przycisk. Naciskasz, grzeje. Reszta urządzeń patrzy na niego z góry. Ale to on

0: dostosować reakcję do człowieka. Jeśli światło gaśnie zbyt szybko, dać dłuższy czas. Nie oczekiwać, że domownik zacznie machać rękami podczas rozwiązywania butów.
1: Rozgrzewka po powrocie do domu. Kilka wymachów, dwa przysiady i wreszcie widzisz kapcie. Wolałbym, żeby mieszkanie nie miało tak ambitnego planu dla mojego ciała.
0: Więc obok automatyki zostawiany prosty sposób sterowania. Ale uwaga, trzeba sprawdzić, jak działa konkretny zestaw. Nie każdy przycisk i nie każda instalacja zachowują się tak samo.
1: To dla mnie ważniejsze niż efektowny pokaz. Podczas pokazu wszyscy wiedzą, co powiedzieć i gdzie stanąć. W prawdziwym domu ktoś wraca zaspany, ktoś ma gości, ktoś szuka kota.
0: Weźmy wieczorny tryb odpoczynku. Jednym poleceniem przygaszasz lampy i zasłaniasz okno. Gdy codziennie robisz dokładnie to samo, oszczędzasz kilka drobnych czynności.
1: Podoba mi się, dopóki nie przygasza lampy osobie, która akurat nawleka igłę. Dom bywa wspólny, a pora odpoczynku nie jest jedną godziną dla wszystkich.
0: Czyli scenę warto ograniczyć do konkretnego pokoju. Albo sprawić, żeby uruchamiała się na życzenie. Sam rozkład godzin nie wie, że dzisiaj układamy puzzle do późna.
1: Właśnie. Jeśli chcę posiedzieć dłużej, nie chciałbym prosić salonu o indywidualne rozpatrzenie wniosku. Wystarczy łatwa możliwość zmiany decyzji.
0: Mamy już niezły szkic dobrego domu. Pomaga w powtarzalnych sytuacjach, pozwala się poprawić, nie obraża się na wyjątki. Brzmi jak całkiem przyzwoity współlokator.
1: Jeszcze niech nie przesyła mi 7 powiadomień o jednej żarówce. Jeśli ona zgasła, ja już w pewnym sensie odebrałem komunikat.
0: Zgoda, ale niektóre powiadomienia mają sens. Zakończenie prania, o którym regularnie zapominam. Albo przypomnienie, że wybrana rzecz pozostaje włączona. Muszę tylko ustalić, na co rzeczywiście chcę reagować.
1: Bo kiedy każde urządzenie krzyczy pilne, człowiek zaczyna traktować całe mieszkanie jak hałaśliwe zebranie. A wtedy może przeoczyć komunikat, który sam uznałby za potrzebny.
0: W naszej scenie gospodarz ma więc zadanie. Przez tydzień obserwować, które wiadomości pomagają, a które tylko każą odblokować telefon. Potem wyłączyć te zbędne.
1: To mi się podoba bardziej niż kupowanie kolejnego urządzenia do zarządzania poprzednimi. Czasem najlepsza nowa funkcja to cisza.
0: Teraz przychodzi gość, chce zapalić lampkę przy fotelu. Gospodarz mówi, bardzo proste, najpierw pobierz aplikację. W tym momencie moja obrona inteligentnego domu zaczyna się chwiać.
1: Gość przyszedł na herbatę, a dostał wdrożenie do organizacji. Za chwilę otrzyma hasło tymczasowe, regulamin kanapy i prośbę o zmianę hasła po pierwszym siadaniu.
0: Dlatego warto zrobić próbę gościa. Poprosić kogoś, żeby wykonał zwykłą czynność i przez moment nie podpowiadać. Jeśli trzeba tłumaczyć nazwę każdego trybu, rozwiązanie jest czytelne, głównie dla autora.
1: Tylko życzliwie. To ma być sprawdzenie mieszkania, a nie egzamin ze spostrzegawczości. Człowiek, który nie domyślił się Twojego pomysłu, właśnie dał Ci użyteczną informację.
0: Podobnie ze sterowaniem głosem. Może być bardzo wygodne, kiedy nie chcesz albo nie możesz sięgnąć do przełącznika. Ale w naszym domu przyda się też inna droga. Choćby na czas, gdy ktoś śpi obok.
1: Albo gdy nie pamiętasz, czy lampa nazywa się salon główny, salon duży, czy nowa lampa ostateczna. Ta ostatnia brzmi jak nazwa

0: w pliku, który ma jeszcze 6 wersji.
1: Przyznaję się do takich nazw. Własny porządek z dnia instalacji po miesiącu staje się archeologią. Zwyczajne lampa przy fotelu byłoby znacznie lepsze.
0: Piotrze, a co się dzieje, kiedy znika internet? Wiele osób zadałoby właśnie to pytanie, zanim odda domowi wszystkie swoje przyciski.
1: To zależy od urządzenia i sposobu połączenia. Część funkcji może działać lokalnie, inne potrzebują usługi w sieci. Nie wystarczy napis inteligentny na pudełku. Trzeba sprawdzić dokumentację konkretnego rozwiązania.
0: I ustalić to przed zakupem, jeśli jest dla nas ważne. Ja chciałbym wiedzieć, czy podstawowe czynności nadal wykonam bez telefonu i bez dostępu do sieci.
1: Rozumiem. Oprócz wygody w idealnych warunkach liczy się zachowanie w zwykłym kłopocie. Rozładowany telefon nie powinien zamieniać wieczoru w poszukiwanie jedynej osoby uprawnionej do lampki.
0: A ile takiego domu w ogóle potrzebujemy? Bo od światła w przedpokoju przeszliśmy już niemal do centrum dowodzenia.
1: Zacząłbym od jednej rzeczy, która regularnie przeszkadza. Jeśli wieczorem obchodzę 3 pokoje tylko po to, żeby pogasić dekoracyjne lampy, wspólne sterowanie może mieć sens. Jeśli lubię ten krótki obchód, nie mam czego naprawiać.
0: W tym drugim przypadku to spacer po własnym domu. Czasem przy okazji znajduję kubek, zamykam książkę i widzę, że jest przytulnie. Nie każda czynność czeka na likwidację.
1: To ciekawe, bo ja odruchowo liczę naciśnięcia przycisków, a ty pytasz, czy naprawdę komuś przeszkadzają. Przyjmuję poprawkę. Wygoda nie musi dla każdego wyglądać tak samo.
0: Ja za to przyjmuję twoje światło przy wejściu, zwłaszcza z zakupami. Wcale nie bronię ciemnego przedpokoju w imię tradycji.
1: Czyli możemy zrobić dom trochę sprytniejszy bez nadawania mu kierowniczego stanowiska. Wybieramy problem, próbujemy małego rozwiązania i patrzymy, czy domownikom żyje się lepiej.
0: A czajnik zostawiamy w spokoju. Miał dziś zwyczajny przycisk i wykonał wszystkie obietnice. To całkiem wysoka poprzeczka.
1: Zanim oddamy antenę muzyce, pomyślcie, która rzecz w waszym domu naprawdę ułatwia codzienność, a której po prostu nauczyliście się ustępować.
0: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. Odwiedźcie też radio-synteza.pl. Życzymy wam domu, w którym łatwo zaparzyć herbatę.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Winylowe ziomki, Tapczan. Teraz rap o codziennym pisaniu i wyrażaniu.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

0: Rzeka nad berdą gwiazd. Brzdęk nadbrzeża, kto wie gdzie. Przed nami jazzowa piosenka poświęcona Bydgoszczy.
1: Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

kończy się Zostań na naszej antenie Karma dla Kota. Tu Radio Synteza. Zostańcie z muzyką, teraz Ace Sparrow i W świecie filtrów.

kobiecy wokal, pulsujący bas i mroczniejsza strona elektropopu. Static Lovers i Turn Me On.

Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią

0: nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
1: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
0: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
1: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
0: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
1: Świetnie, uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
0: Uporządkowałem opis sytuacji.
1: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
0: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
1: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
0: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
1: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
0: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
1: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
0: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
1: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
0: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota, a kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
1: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
0: Mój Pixel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc, stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
1: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
0: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
1: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
0: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
1: Lewą miałeś zajętą. Prawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
0: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
1: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
0: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
1: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
0: I co wybrał?
1: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
0: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
1: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała

0: kota obok instrukcji, kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
0: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
0: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
0: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu, a nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
0: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
0: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
0: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
0: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
0: Próbowałem, wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
0: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
0: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi. Ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
0: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
0: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
0: A 8 dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
0: 9 wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
0: 10 ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
0: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
0: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
0: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
0: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
0: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
0: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
0: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
0: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
0: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
1: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. I subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
0: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
1: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
0: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka. Radio

cantos para siempre.

Tomek Kim, Liquid Acid. Muzyka elektroniczna i filmowa to dwa obszary twórczości tego artysty. Teraz Wes M. Sapa w utworze Tu Silencio Me Conoce.

Przed nami poetycka ballada o przemijaniu i nadziei w zwykłym dniu. Szlakiem gwiazd i życie to chwila.

To był utwór Historia pewnego jachtu na naszej antenie A Sparrow. Słuchacie Radia Synteza. Oddajemy antenę muzyce, sercem miasta i Warszawy.

To był utwór Desiderata Ermana na naszej antenie Zander. Słuchacie Radia Synteza.

0: sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu. Potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego

0: Owszem, jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska, ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
0: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
0: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
0: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. Ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pikser przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
0: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
0: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
0: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
0: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
0: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
0: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
0: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Piksel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
0: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha, ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
0: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
0: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Piksel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
0: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
0: Piksel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok.

0: On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
0: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy Przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
0: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem. Własny sweter. Za to, że zamierzam go użyć.
0: W raporcie zapisano: człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
0: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
0: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
0: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
0: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalności dyplomatyczną.
0: Dlatego kot wychodzi z pokoju, nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
0: Nie. W pewnym momencie Piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
0: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
0: Za to w domu Piksel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
0: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
0: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom. Piksel swój zakątek. A my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
0: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz. Kot mocno wpływa na tempo. Tylko w mojej opowieści jedno z nas miało być wyłącznym autorem spaceru.
1: Możecie zwyczajnie wyjść razem. Ty patrzysz, żeby było spokojnie i bezpiecznie. On patrzy pod krzak. Każdy wnosi coś, czego drugi nie zaplanował.
0: A hipoteza o kosmitach?
1: Nadal bez dowodów. Ale gdyby przecinek jutro poprosił mnie o pomoc przy naprawie statku, spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
0: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
1: I będę trzymał sweter.
0: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
1: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
0: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Pixela.
1: Jakie?
0: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

to Rocket Science i Miłość w remasterze z 2026 roku. Miłość stała się tu oparciem w trudniejszych chwilach.

0: we remember.
1: Teraz nasz radiowy hymn w popowo-rockowym brzmieniu Ace Sparrow i Radio Synteza.

Wieczór nabiera tanecznego tempa. Na antenie Radia Synteza, AEWIX-a i United Hearts.

to SH256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Za taneczną energią kryła się próba pożegnania dawnego życia. Zapraszam do słuchania Dance Now i OO.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zajmiemy się meblem, który w wielu domach pracuje poniżej swoich kwalifikacji.
2: Krzesłem miało służyć do siedzenia, a przechowuje sweter, spodnie i kilka decyzji odłożonych na później.
1: Właśnie. Jeśli na myśl o porządkach macie ochotę wyjść na spacer i wrócić już do innego mieszkania, zostańcie z nami.
2: Porozmawiamy o porządku dla ludzi, którzy lubią swoje rzeczy. Chcą mieć książki, pamiątki, zapasowy koc, a przy tym znaleźć nożyczki bez otwierania wszystkich szuflad.
1: Czyli można mieć przytulny dom i nie szukać kluczy, trzymając klucze.
2: To ostatnie

0: starczy takie pytanie, czy w tym mieszkaniu wygodnie mi się mieszka? Mogę zrobić śniadanie, znaleźć rachunek, usiąść z książką.
1: A jeśli mogę usiąść, dopiero po przełożeniu 6 rzeczy na drugie krzesło.
0: Wtedy masz przeprowadzkę, a nie porządek.
1: Za to bez kosztów transportu. Dobrze, przyznaję, zdarza mi się poprawiać wygląd jednego miejsca kosztem miejsca, którego akurat nie oglądam.
0: O, to bardzo ludzka metoda. Blat robi się pusty, szafka trochę bardziej tajemnicza.
1: I potem otwierasz ją ostrożnie, bo nie wiesz, czy coś wypadnie, czy tylko przypomni ci o zobowiązaniach. Wiesz, co jest najgorsze? Ja naprawdę lubię porządek.
0: Wierzę ci.
1: Kiedyś zaplanowałem sobie idealną szufladę. Przegródki, etykiety, osobne miejsce na każdą drobnostkę. Wieczorem usiadłem i oglądałem ją z dumą.
0: Brzmi przyjemnie. Co poszło nie tak?
1: Następnego dnia potrzebowałem taśmy. Żeby ją odłożyć, trzeba było zdjąć pokrywkę, wyjąć mały pojemnik i wsunąć taśmę pod gumkę. Zostawiłem ją na biurku.
0: Czyli szuflada była doskonała, dopóki jej nie używałeś.
1: Dokładnie. Zaprojektowałem ją dla człowieka, który po każdym drobnym zadaniu ma ochotę wykonać ceremonię zamknięcia.
0: A wracał do niej zwykły Piotr. Czasem zajęty, czasem zmęczony.
1: I zwykłemu Piotrowi wystarczyła szersza przegródka bez pokrywki. Wrzuca taśmę, zamyka szufladę, żyje dalej.
0: To mi się podoba. Porządek powinien być łatwy. Również w gorszy dzień, kiedy wracasz z torbami, jedną ręką zdejmujesz but, a drugą usiłujesz nie upuścić pieczywa.
1: W takim momencie nikt nie mówi: nareszcie będę mógł skorzystać ze swojego wielostopniowego systemu przechowywania.
0: Najwyżej mówi coś do buta.
1: Najpierw trzeba się z nim dogadać. I tu mam propozycję. Zanim zmienimy swoje przyzwyczajenia, popatrzmy, gdzie rzeczy naprawdę lądują.
0: Klucze przy drzwiach, torba koło fotela, okulary obok książki.
1: Tak, jeśli klucze codziennie trafiają na komodę, może właśnie tam postawić niewielką miskę. Ja próbowałem odkładać je w szufladzie dalej od wejścia, bo tam miałem wolną przegródkę.
0: Klucze o tym wiedziały?
1: Nie zostały skutecznie poinformowane. Miska wygrała, chociaż początkowo wydawała mi się rozwiązaniem zbyt prostym.
0: U mnie takie proste rzeczy mają dobrą opinię. Haczyk też rzadko prosi o aktualizację.
1: Wiedziałem, że do tego dojdziesz.
0: Sam mi podałeś klucze do tego żartu.
1: I już ich żałuję. Ale zostańmy przy odkładaniu. Ważniejsze od tego, żeby wszystko schować, jest chyba to, żeby wiedzieć, gdzie po to sięgnąć.
0: Owszem, książka na stoliku nie przeszkadza mi, dlatego że ją widać. Przeszkadzałaby, gdybym nie miał gdzie postawić filiżanki.
1: Czyli pytamy o miejsce do życia, bo można tak starannie ukryć wszystkie przedmioty, że zrobienie herbaty zaczyna przypominać poszukiwanie skarbu.
0: A można mieć na widoku czajnik, ulubiony kubek, kilka książek i zwyczajnie czuć się u siebie. Nie każdy lubi puste półki.
1: Ja lubię pusty kawałek blatu. Cała reszta może mieć charakter, bylebym miał gdzie pokroić pomidora.
0: To już jest konkretny cel. Dużo łatwiej zawalczyć o miejsce na deskę, niż o bliżej nieokreślony, idealny dom.
1: No dobrze, ale jak odzyskać ten blat? Człowiek zaczyna od jednej rzeczy, niesie ją do pokoju, tam widzi pełną półkę i nagle sprząta całe mieszkanie jednocześnie.
0: Znam ten rozmach. Po godzinie wszystkie drzwiczki są otwarte, a człowiek stoi po środku,

0: środku i tęskni za sytuacją sprzed godziny.
1: Miał być porządek w kuchni, a znalazłem się na podłodze z pudełkiem zdjęć.
0: Dlatego wybrałbym mały fragment. Tyle blatu, ile potrzebujesz. Rzeczy, które należą gdzie indziej, odłóż obok do przeniesienia, ale nie zaczynaj po drodze trzech kolejnych porządków.
1: Czyli mogę zanieść nożyczki do szuflady i nie rozwiązywać przy okazji całej historii tej szuflady.
0: Możesz, ona poczeka.
1: To dobrze, bo leży tam mały metalowy element, nie wiem od czego jest, ale wygląda na część, bez której coś ważnego przestanie działać.
0: Od dawna go masz?
1: Wystarczająco długo, żeby się do niego przywiązać.
0: Ja bym zaczął od sprawdzenia, co to jest. A jeśli nie potrafisz ustalić, odłóż go z podobnymi rzeczami w jedno małe miejsce do późniejszego przejrzenia.
1: Małe to kluczowy szczegół, bo ja z takich rzeczy potrafię zrobić osobny dział techniczny.
0: I nie dokładaj kolejnego pudełka, kiedy pierwsze się zapełni. Wtedy właśnie warto zajrzeć do środka.
1: Z kablami mam podobnie. Co jakiś czas trafiam na taki, który wygląda znajomo, więc zostaje.
0: Może wygląda znajomo, bo spotykacie się przy każdych porządkach.
1: Całkiem możliwe. Pomogło mi odkładanie przewodu razem ze sprzętem, do którego należy. Nagle nie muszę prowadzić przesłuchań wszystkich końcówek.
0: Widzisz, ja przy niektórych rzeczach zostawiam zwykłą karteczkę. Do lampki przy fotelu. Bez tego za pół roku sam musiałbym zgadywać.
1: Podpisana karteczka wygrywa z moim przekonaniem, że przecież zapamiętam. To przekonanie jest u mnie bardzo trwałe, w przeciwieństwie do pamięci.
0: Skoro już przy fotelu jesteśmy, wróćmy do naszego krzesła. Z ubraniami sprawa bywa trochę inna, bo one często czekają na decyzję.
1: Jeszcze nie do prania, ale już nie chcę wkładać do szafy międzyczyste. Krzesło przyjmuję bez pytań.
0: I dobrze rozumiem tę potrzebę. Można dla takich ubrań przeznaczyć osobny haczyk albo kawałek drążka.
1: Tylko jeśli haczyk zniknie pod wszystkim, co nosiłem w tym miesiącu, to stworzyłem pionową wersję krzesła.
0: Dlatego sprawdzałbym zawartość przy wybieraniu następnego ubrania. Co jeszcze założę, co już do prania, a co można schować.
1: To ma sens przy okazji czynności, którą i tak wykonuję. Osobne przypomnienie w telefonie z tytułem przegląd swetra chyba by mnie jednak pokonało.
0: A ja znam gorsze rozwiązanie. Zdjąć ubrania z krzesła, położyć na łóżku, wieczorem przenieść z łóżka na krzesło.
1: Ruch jest, efektu brak.
0: Za to sweter zwiedza.
1: Słuchacie Radia Synteza. Ustalamy właśnie, jak ograniczyć podróże swetra i odzyskać kawałek mieszkania, nie pozbywając się wszystkich ulubionych rzeczy.
0: Bo teraz chciałbym stanąć w obronie rzeczy ulubionych. Przy porządkach łatwo zapędzić się w pytanie, czy wszystko jest praktyczne.
1: Masz na myśli ten stary bilet, którego nie wolno pomylić z papierkiem do wyrzucenia?
0: Choćby, albo notes, w którym są trzy zapisane strony, ale za to ważne. Takiej wartości nie widać z zewnątrz.
1: Przyznaję, mam drobiazgi, których przydatności nie potrafiłbym obronić, a jednak nie chcę ich oddawać.
0: I nie musisz. Mnie odpowiada jedno pudełko na takie pamiątki, do którego czasem zaglądam. Kilka rzeczy stoi na półce, bo lubię na nie patrzeć.
1: A co jeśli pamiątki zajmują już trzy półki, a nowa też jest ważna?
0: Wtedy muszę się zastanowić, co chcę oglądać codziennie. Co mogę schować, a a z czym jestem gotów się rozstać. Nie mam sposobu, dzięki któremu półka robi się dłuższa.
1: Szkoda, liczyłem, że właśnie po to zaprosiliśmy do rozmowy doświadczenie.
0: Doświadczenie mówi, żeby najpierw zmierzyć półkę.
1: Uczciwe, podoba mi się, natomiast, że nie trzeba podejmować każdej decyzji podczas jednego sprzątania. Przy pamiątkach łatwo zostać na dłużej.
0: Dlatego nie zaczynałbym od nich, gdy mam tylko chwilę. Lepiej uporządkować sztućce, niż otworzyć stare listy i próbować szybko rozstrzygać, co dla mnie znaczą.
1: Ze sztućcami jest mniejsze ryzyko, że łyżeczka przypomni nam piękne lato.
0: Nie znasz moich łyżeczek.
1: Racja, wycofuję. Zostawmy sentymenty. Porozmawiajmy o wielkości mieszkania, bo nasze pudełka, haczyki i przegródki też gdzieś trzeba zmieścić.
0: To prawda. Kiedy szafa jest pełna, lepsze składanie pomaga tylko do pewnego momentu.
1: I kupienie organizera nie gwarantuje dodatkowego miejsca. Raz przyniosłem taki, który pasował do szuflady tak dokładnie, że później trudno było wkładać do niej rzeczy.
0: Zorganizowałeś miejsce dla organizera.
1: Bardzo porządnie. Dlatego teraz najpierw sprawdzam, czego potrzebuję i ile mam przestrzeni, a dopiero potem szukam pojemnika.
0: Czasem wystarczy ten, który już masz. Zwykłe pudełko po czymś bez specjalnej urody.
1: Byle nie trzymać w nim dwóch spinaczy, kiedy obok 10 przedmiotów nie ma swojego miejsca. Rozmiar też warto dopasować do zawartości.
0: I zostawić trochę luzu. Jeżeli wyjęcie obrusu wymaga przytrzymania całej reszty kolanem, to korzystanie z tej szafki będzie cię męczyć.
1: Wtedy faktycznie trzeba coś przesunąć, oddać albo ograniczyć zapasy. Trudno, pojemność szafki nie wzrośnie od entuzjazmu.
0: Ale dobrze zacząć od rzeczy łatwiejszych. Zbędne opakowania, niepotrzebne duplikaty, przedmioty, które sam od dawna chcesz komuś przekazać.
1: Sam, podkreślmy to, zanim ktoś w ramach dobrych intencji uporządkuje cudze biurko.
0: O tak. Dla ciebie leży tam stos papierów, a dla drugiej osoby praca w toku z własną kolejnością.
1: I usłyszy: wszystko schowałem, teraz masz ładnie. Tylko nie wiadomo, gdzie podział się jutrzejszy poranek.
0: Wspólne miejsca warto ustalić wspólnie. Gdzie leżą nożyczki, gdzie zapasowe klucze, gdzie trafia poczta.
1: Nawet jeśli proponowane miejsce wydaje mi się oczywiste.
0: Zwłaszcza wtedy. Każdy potrafi mieć inne, przecież wiadomo.
1: A prywatna półka może wyglądać inaczej niż wspólny stół. Chyba nie potrzebujemy jednego regulaminu estetycznego na całe mieszkanie.
0: Wystarczy, że da się wygodnie korzystać z tego, co wspólne. I że nie trzeba codziennie pytać, gdzie ktoś przeniósł twoje okulary.
1: Dobrze, to teraz próba praktyczna. Za 20 minut przychodzą goście. Zaczynam porządki, na które przez tydzień nie miałem ochoty.
0: I koniecznie chcesz akurat teraz umyć wnętrze szuflady.
1: Skąd wiedziałeś?
0: Bo to kuszące. Tylko goście raczej do niej nie zajrzą.
1: Czyli najpierw miejsce, żeby usiedli, potem, żeby postawili szklankę, naczynia do kuchni, rzeczy z przejścia na swoje miejsca.
0: Właśnie. Zajmij się tym, czego będziecie używać. Możesz skończyć, nawet jeżeli na regale nadal stoją książki o różnej wysokości.
1: Dziękuję w imieniu książek, ale wiesz, ja bym chciał nie potrzebować wizyty gości, żeby mieć gdzie usiąść.
0: Spróbuj krótkiego porządkowania. Przy końcu dnia tyle, na ile masz siłę. Odnieść kubek, odłożyć kilka rzeczy, przygotować kawałek stołu na rano.
1: Bez rozpoczynania wielkiego przeglądu dokumentów o 10:30?
0: Zdecydowanie. Rano łatwiej docenić wolny stół niż nocną ambicję.
1: Mógłbym to robić przez jeden utwór. Muzyka gra, ja odnoszę rzeczy, a kiedy się kończy, kończę i ja.
0: Pod warunkiem, że nie spędzisz kwadransa na wybieraniu odpowiedniego utworu.
1: Znam radio, któremu mogę to powierzyć.
0: To mamy podział obowiązków. My zajmiemy się muzyką. Wy wybierzcie sobie jeden niewielki kawałek przestrzeni.
1: Jeśli ktoś dzisiaj tylko słucha, też znakomicie. Nie trzeba zrywać się z fotela, dlatego że dwóch panów odkryło zastosowanie haczyka.
0: Zwłaszcza jeżeli na tym fotelu już można wygodnie siedzieć, to całkiem dobry wynik.
1: Wiesz, zaczynaliśmy od porządku bez minimalizmu, a ja wychodzę z bardzo skromnym planem. Ułatwić sobie odkładanie i odzyskać miejsce na deskę do krojenia.
0: Ja dopisałbym jeszcze zostawić sobie rzeczy, które lubię i zadbać, żeby dało się do nich dotrzeć. Po co mi ulubiony kubek za sześcioma, po które nigdy nie sięgam?
1: Na jutro można więc wybrać jedną zmianę. Miska na klucze, łatwiejszy dostęp do szuflady, haczyk tam, gdzie naprawdę się przyda.
0: A potem sprawdzić, czy działa, jeśli nie, przesunąć miskę albo zmienić miejsce. Dom można dostosowywać do siebie małymi krokami.
1: Igorze, chyba wreszcie możemy usiąść.
0: Jeszcze twój sweter.
1: Racja, ten biorę ze sobą.
0: Proszę bardzo, krzesło wróciło do pracy.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Jeśli dobrze wam z nami, subskrybujcie nasz kanał w serwisie YouTube, żeby łatwiej wracać do kolejnych rozmów.
0: I odwiedzajcie naszą stronę radio-synteza.pl. Tam możecie słuchać Radia Synteza i dotrzymać nam towarzystwa.
1: Przy mikrofonach Piotr Fonia
0: i Igor Gaduła. Zostańcie z Radiem Synteza. Zaraz muzyka, a my już niczego wam nie przestawiamy.

to Sound Empire i I'm Saying. To była kolejna elektroniczna propozycja na naszej antenie.

Love Axis No. 2. Za eurodensowym brzmieniem kryła się opowieść o byciu ciągle drugim.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła. Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie, uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota. A kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój Pixel podobnie pod

0: prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
1: Lewą miałeś zajętą. Prawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
0: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
1: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
0: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
1: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
0: I co wybrał?
1: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
0: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
1: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
0: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
1: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
0: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
1: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
0: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
1: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
0: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu. A nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
1: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
0: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
1: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
0: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
1: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
0: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
1: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
0: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
1: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
0: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
1: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
0: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
1: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi, ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.

0: Próbujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
1: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
0: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
1: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
0: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
1: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
0: Dopiszę torbę.
1: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
0: Dopiszę miejsce po torbie.
1: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
0: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
1: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
0: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
1: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
0: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
1: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
0: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
1: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
0: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
1: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
0: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
1: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
0: A gdy trzeba je zamknąć?
1: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
0: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
1: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
0: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
1: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie teorie przecinek nie zostawiłby miejsca.
0: Jeśli znacie trzecią odpowiedź swojego kota, opowiedzcie o niej w komentarzu. i subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Tę decyzję można podjąć nawet bez rysowania drzewa.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
0: Teraz mamy dwie możliwości. Jeszcze porozmawiać albo oddać antenę muzyce.
1: Wybieram trzecią. Oddaj antenę muzyce, ale zostaw mi możliwość dalszego gadania. Teraz rozumiem przecinka.

Przemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami kompilator, robot, remix z 2026 roku.

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

to Motion i Passed Away. To było spotkanie ze starszą częścią naszej radiowej kolekcji.

0: Klub 24. Lajkuj mnie. Pop i elektronika nadały temu wyznaniu klubową energię. Posłuchajmy utworu Morena Ayena. Przed nami Wes M. Sapa.
1: Noche caliente, barrio despierto.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To Ewa Orfe i jeszcze jeden obrót. Kolejny krok i wspólna chwila znaczą czasem więcej niż próba zatrzymania czasu.

Electrowaving Only. Taneczny charakter tego utworu towarzyszy nam do końca.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia. Piotrze, wyobraź sobie, że budzisz się 100 lat temu. Nie ma internetu, telefonu w kieszeni ani aplikacji. Jak zawiadamiasz wszystkich, że właśnie jesz śniadanie?
2: Otwieram okno i pokazuję kanapkę. Tylko nie wiem, jak sprawdzić zasięg.
1: Jeśli ktoś sprzeciwka krzyknie, że masło jest za grubo, masz już pierwszego obserwatora. Dzisiaj sprawdzimy, czym nasi pradziadkowie zastępowali technologie, które nam wydają się niezbędne.
2: Zapraszamy na wymyślone podwórko sprzed 100 lat. Prawdziwe, dawne wynalazki też się pojawią, ale sieć społecznościowa będzie naszą zabawą w porównania. Główną administratorką zostaje prababcia. Ma krzesło przy oknie i wie, kto pożyczył drabiny.
1: I od tego zacząłbym całą sieć. Najpierw trzeba wiedzieć, kto mieszka za którym oknem. Dzisiaj człowiek potrafi obserwować 500 osób i nie wiedzieć, kto mieszka piętro niżej.
2: A publikowanie wiadomości? Prababcia schodzi na podwórko i mówi: upiekłam ciasto. To jest już wpis, czy tylko zapowiedź?
1: Zależy, czy przyniosła blachę. Bez blachy to reklama. Z blachą można od razu sprawdzić, czy treść jest wartościowa. I znacznie trudniej udawać, że się nie zauważyło zaproszenia.
2: Pan z drugiego piętra bierze trzeci kawałek, ale nie pochwali. Nie chce, żeby prababcia pomyślała, że łatwo zdobyć jego uznanie. Za to żonie w domu powie, że mogłaby się zainteresować konkurencją.
1: A potem zdziwi się, że wieczorem nie dostał kolacji. W naszej kamienicy reakcje na publikacje mają czasem postać pustego talerza. Trudno je przeoczyć.
2: Wiadomość prywatna wyglądałaby tak. Tylko pani powiem, ale proszę tego nie roznosić.
1: Odbiorczyni traktuje prośbę poważnie. Nikomu nie rozpowiada. Wybiera jedną zaufaną osobę, żeby mieć pewność, że sekret nie zostanie bez opieki.
2: Ta osoba też wybiera jedną. Po południu sekret zna całe podwórko, ale każdy jest przekonany, że należy do bardzo wąskiego grona. To dopiero personalizacja usługi.
1: Nie róbmy jednak z naszych prababć samych roznosicielek plotek. W takiej sieci można się było również dowiedzieć, kto potrzebuje pomocy, kto naprawia buty i komu podrzucić zakupy. Nasza administratorka załatwia przy okazji połowę spraw domu.
2: I pilnuje regulaminu. Pradziadek ogłasza, że sam naprawił furtkę. Prababcia pyta, czy chce opublikować również informację, kto przez godzinę trzymał zawias. Pradziadek odpowiada, że nie ma potrzeby wchodzić w szczegóły techniczne.
1: Z prababcią trudno też było ukryć swoją obecność. Stoisz pod oknem, ona patrzy, więc wiadomość została dostarczona. Możesz jeszcze udawać, że nie słyszysz, ale wtedy pytanie zostanie przesłane głośniej.
2: A jak wyłączyć powiadomienia? Zamykam okno?
1: Możesz, tylko wtedy sąsiad zapuka do drzwi, bo zauważył, że nie odbierasz. Widocznie coś się stało. I tak właśnie troska o użytkownika pokonuje wszystkie ustawienia prywatności.
2: Prababcia mogłaby też skutecznie zablokować natręta. Powiedzieć, skoro pan już przyszedł, to pomoże pan wnieść węgiel. Natychmiast traci się zasięg tej osoby.
1: No dobrze, Piotrze. Zdjąłeś już kanapkę z parapetu, powiadomienia przeczytane. Chcesz teraz posłuchać muzyki. 100 lat temu działały już gramofony, istniało radio, choć dostęp do tych urządzeń zależał od miejsca i zasobności domu.
2: Były też pianole, prawda? Instrumenty odtwarzające muzykę z dziurkowanych rolek papieru. To zawsze mnie zachwyca. Patrzysz na papier pełen dziur, a ktoś mówi, że właśnie kupił bardzo ładny utwór.
1: Otwory sterowały mechanizmem odtwarzania. Taka rolka nie była nagraniem dźwięku jak płyta. Zawierała informacje,

0: że pradziadek nie otwierał laptopa i nie narzekał na aktualizację.
1: Nie było jeszcze dzisiejszych komputerów elektronicznych. Były natomiast urządzenia sterowane według przygotowanych reguł. Na przykład krosna żakardowe korzystały z kart z otworami, które decydowały o układzie nici i powstającym wzorze.
0: Czyli można było pokazać komuś gotową tkaninę i powiedzieć: popatrz, mój program działa. A jeśli pomyliło się wzór, błąd mógł potem przez lata wisieć u kogoś w salonie.
1: Karty dziurkowane wykorzystywały również maszyny do przetwarzania danych. Tu trzeba odróżnić zapis danych od instrukcji sterujących. To nie było po prostu pisanie dzisiejszych programów na grubszym papierze.
0: Szkoda. Już widziałem rozmowę. Program się nie uruchamia. A wszystkie dziurki są na miejscu? Wszystkie. Proszę sprawdzić jeszcze raz. Jedną zasłonił okruszek.
1: To już twoja scenka, nie opis konkretnej maszyny. Ale precyzja poleceń miała znaczenie. I na tym możemy wrócić do prababci, która bez żadnego komputera układa plan obiadu dla 6 osób.
0: Wreszcie program z jadalnym wynikiem! Najpierw obierz ziemniaki, potem je ugotuj. Dopóki są twarde, gotuj dalej. Brzmi jak porządna instrukcja z pętlą.
1: A pradziadek wykonuje ją dosłownie. Ziemniaki już miękkie, więc przestaje się nimi zajmować. Nie odcedził, bo polecenie nie zawierało odcedzania. Prababcia pyta, czy z obiadem dyskutuje się na takich samych zasadach jak z urzędem.
0: On mówi, że tylko dba o jasny podział odpowiedzialności. Ona daje mu ścierkę. Zakres obowiązków właśnie się rozszerzył, bo woda wykipiała. Ta aplikacja bardzo szybko dostaje nowe funkcje.
1: Najtrudniejsza instrukcja brzmi jednak: kup to, co zawsze. Pradziadek wraca z zakupami, a prababcia pyta, po co przyniósł drożdże? On mówi, zawsze kupuję. Ona, zawsze ci mówię, żebyś nie kupował.
0: To już nie błąd programu. To dwie osoby pracujące na różnych wersjach dokumentacji. Jedna przechowuje ją w pamięci, druga wybiera fragmenty, które nie przeszkadzają w zakupach.
1: U nas na podwórku przydałaby się wyszukiwarka. Wpisujesz, gdzie jest drabina i od razu dostajesz wynik. Tylko prababcia robi to już bez wpisywania. Idzie do pana z parteru i pyta, kiedy odda.
0: Pan mówi, że nie ma drabiny. Prababcia wskazuje przez okno, że stoi za nim. Wtedy on wyjaśnia, że zrozumiał pytanie jako prośbę o pożyczenie, a nie sprawdzenie stanu faktycznego.
1: Za dużo ma tych wyjaśnień jak na człowieka z cudzą drabiną. Ale przejdźmy do sztucznej inteligencji. 100 lat temu nie było jej w dzisiejszym znaczeniu. Ta dziedzina badań wyodrębniła się dopiero później, w połowie ubiegłego wieku.
0: Czyli żadnego domowego systemu, któremu można było zadać dowolne pytanie? Bo u nas do tej roli zgłasza się wujek. Siedzi przy stole i twierdzi, że zna się na wszystkim. Od pogody po naprawę dachów.
1: Zapytasz go, dlaczego piec dymi, a on odpowie, że sprawa jest złożona i trzeba na nią spojrzeć szerzej. Po kwadransie wiesz już, jak wyglądał piec jego szwagra. Twój nadal dymi.
0: Prababcia żąda konkretu. Wujek zaleca otwarcie okna. Ona otwiera drzwi i wpuszcza fachowca. System doradczy zostaje odsunięty od zadania, ale dalej komentuje, żeby nikt nie pomyślał, że skończyła mu się wiedza.
1: A fachowiec najpierw ogląda piec. I to jest różnica między wiedzą, a samą gotowością do odpowiadania. Nasz wujek ma olbrzymią gotowość. Na szczęście nie potrzebuje prądu, więc można mu wskazać ławkę na podwórku.
0: Ładnie. Przenieśliśmy obliczenia na świeże powietrze. Wujek siada obok pana od drabiny i po 5 minutach obaj wiedzą, jak należałoby zarządzać całą kamienicą. Żaden nie zauważył, że trzeba domknąć furtkę.
1: Zauważył za to kot. Siedzi przy niej od rana i pilnuje przejścia. Mamy więc jeszcze czat, a właściwie kota na czatach. Czeka, obserwuje i bardzo niechętnie udziela odpowiedzi.
0: Chciałbym przetestować obsługę głosową. Mówię, chodź tutaj. Kot patrzy. Powtarzam wyraźniej. Nadal patrzy. Może nie obsługuje polskiego?
1: Powiedz, kolacja. Jeśli przyjdzie, problem nie był językowy. Po prostu wcześniej nie zaakceptował warunków współpracy. Z kotem warto to ustalić, zanim zaczniemy podejrzewać usterkę.
0: Czy ten czat przechowuje historię rozmów? Bo chciałbym, żeby pamiętał, że rano już jadł. Prababcia napełniła miskę, a on teraz przekonuje pradziadka, że padł ofiarą zaniedbania.
1: Historię przechowuje doskonale. Pamięta, kto daje dokładkę. To użytkownicy nie uzgodnili między sobą danych. Kot po prostu korzysta z faktu, że obsługują go dwa niezależne działy.
0: Prababcia pyta wujka, dlaczego kot siedzi na gazecie. Wujek zaczyna wywód o zwyczajach zwierząt. Prababcia podnosi gazetę, pod którą leżała kanapka. Kot natychmiast przechodzi do nowego tematu.
1: Twoja kanapka z początku audycji? To dlatego nie mogłeś znaleźć śniadania. Publikowałeś zdjęcie w wersji tak realistycznej, że odbiorca postanowił pobrać zawartość.
0: Czyli 100 lat temu też należało uważać, co udostępniamy publicznie. Szczególnie jeśli jest na tym szynka.

0: Zaczynam podejrzewać, że prababcia poradziłaby sobie z dzisiejszymi technologiami szybciej niż sądzimy.
1: Musiałaby poznać urządzenia, ale sporo zachowań już zna. Ktoś chce się pochwalić, ktoś szuka pomocy, ktoś komentuje bez sprawdzenia. A ktoś spokojnie robi swoje, zanim inni skończą wyjaśniać, jak należałoby to zrobić.
0: I pewnie pierwszego dnia zapytałaby, po co mamy tyle sposobów porozumiewania się, skoro nadal nie wiadomo, kto nakarmił kota. Urządzenia mieszczą się w kieszeni, a ustalenie jednej wspólnej wersji wydarzeń wciąż zajmuje całe popołudnie.
1: Może warto od naszych fikcyjnych sąsiadów wziąć tę dobrą część podwórka. Zauważyć drugą osobę, pomóc i czasem porozmawiać bez pośpiechu. Tylko drabiny oddawać od razu. Nie wszystkie tradycje wymagają pielęgnowania.
0: Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedźcie radio-synteza.pl. Byli z wami Piotr Fonia i Igor Gaduła. Igorze, to ja teraz wysyłam wiadomość do kota.
1: Napisz, że kolacja. Tylko nie wysyłaj drugi raz, jeśli nie odpowie. On mógł już odebrać ją osobiście. Dziękujemy za wspólny czas i zapraszamy do muzyki. Radio Synteza.

to Wild Stage i Cut the Rope. Intensywny rytm towarzyszył próbie pozostawienia bólu za sobą.

Esto es Mzapa y Tu silencio me conoce. Latino znów zaznaczyło swoją obecność w naszym programie.

Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rock. Lion's Legacy i Path of the Lion.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie, nawet jeśli po drugiej stronie działa system.

0: Nie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
0: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
0: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
0: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
0: Bez szanowny systemie pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
0: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
0: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
0: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
0: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. Nie powinien jej zastępować.
0: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi? Zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
0: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
0: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
0: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę. Przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
0: Na przykład. W tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak. Wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
0: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
0: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończy.

0: Znasz mnie za dobrze. A poważnie, czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
0: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
0: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
0: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
0: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
0: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, czwarta zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
0: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
0: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. Kontekst ma znaczenie.
0: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
0: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
0: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie, bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
0: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
0: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
0: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
0: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
0: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
0: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
0: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
0: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
0: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
0: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
0: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
0: Jeśli dobrze Wam się z nami rozmawia, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Możecie zrobić to bez uroczystego listu.
1: Zapraszamy również na radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
0: A teraz muzyka. I jedno zwyczajne, całkiem krótkie. Dobrze, że jesteście z nami.

Klub 24 UFO. Ten transowy lot powoli dobiega końca.

to A Sparrow i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa. Sexto Sol, Vamos. Hiszpański i angielski spotkają się w tanecznej opowieści o przyciąganiu.

to Klub 24 i Dance All Night. Klubowa energia wybrzmiewa tu do ostatnich taktów.

a Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. Taką rockową balladę proponuje nam a Sparrow.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

to deszczowe ulice i credo. Jazz i hip-hop stworzyły tu miejsce na chwilę zadumy.

0: Ej, Sparrow, bez powodu. Przed nami łagodniejsza odsłona repertuaru Ej, Sparrow.
1: Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję. Przed nami w pół drogi w Radiu Synteza gra Horyzont.

Przed nami elektronika od twórcy, który chętnie łączy gatunki, Tomek Kin i Crazy Beat.

Na czas wiesz. Ciepły głos i akustyczna gitara otworzą opowieść o wspólnym życiu.

To był utwór Niech Będzie na naszej antenie Leniwe Poranki. Słuchacie Radia Synteza.

to Ace Sparrow i W świecie filtrów. To było spotkanie popu i hip-hopu z polskim tekstem. Oddajemy antenę muzyce Wes M. Sapa i Enamorarme

juntos para siempre.

0: aquí. Contigo.
1: Yo. Też ma się kręci, kurz nabita. Zeta magnetyczna, pamięta każdy przypał.

Wes M. Sapa. Tu silencio me conoce. Tak zabrzmiało połączenie języka hiszpańskiego i stylistyki latino.

Tomek Kin, Liquid Acid. Zapraszam na kompozycję artysty eksperymentującego z łączeniem brzmieni.

Tomek Kin, Twisted Visions 2026. Za tą kompozycją stoi artysta chętnie eksperymentujący z gatunkami,

0: co świeci.
1: To na czas i znak. Ta gitarowa opowieść pokazała, jak powoli uczymy się życia po rozstaniu.
0: Cicho. Tylko gitara i noc.
1: Gitara, skrecze i radość układania rymów. Przed nami pogodny hip-hop. Winylowe ziomki i tapcza.

stanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

To A Sparrow i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa.